Rosja. A Pesach ty wyryw, to pech tu tela. I soją obejoris, ty pusidus. Odebrą łasa bida, łas eba.